bon week-end et souhaiter à tous ses amis et connaissances, auditeurs, auditrices, internautes, à toutes les équipes de Radio Saint-Labor, sans oublier tous les Polonais et autres à l'écoute de cette émission, au personnel soignant. Et c'est de la part de Jean de Sarreguemines. Dobry weekend, jest życzony dla wszystkich słuchaczy, słuchaczki, dla wszystkich znajomych, dla wszystkich Polaków, Polaków i innych, co słuchają tę polską melodię, tak samo dla pielęgniarków i pielęgniarki i dla całej stacji radiowej. I te życzenia są od Janka ze Sarreguemines.